Sława Jezusu Chrystu! W to poniedziałkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, serdecznie witamy Państwa na antenie prawosławnego Radio Ortodoksja, pierwszej takiej rozgłośni radiowej w Polsce. Dzisiejszą audycję poprowadzi dla Państwa Jakub Smolej. Zapraszam do wspólnego spędzania tego popołudnia i do słuchania Radio Ortodoksja. W dniu dzisiejszym rozpoczyna się nowy rok cerkiewny. Więcej o nowym roku cerkiewnym opowie nam ihumen Panteleimon jeszcze w pierwszej godzinie naszej radiowej audycji oraz ksiądz Andrzej Kuźma o godzinie 19:15. Cieszymy się, że jesteście Państwo razem z nami w to poniedziałkowe popołudnie na falach Radio Ortodoksja. Zachęcamy do pozostania z nami, a już za chwilę przedstawimy ramówkę dzisiejszej audycji.

Drodzy Państwo, czas przedstawić plan naszego dzisiejszego spotkania na antenie. Już za chwilę zaprosimy Państwa na kalendarium. Następnie wysłuchamy czytań biblijnych. Po nich duchowym pouczeniem podzieli się z nami ojciec Dawid Bartoszuk. Punktualnie o godzinie 17 przekażemy najważniejsze informacje z życia Cerkwi Prawosławnej w serwisie informacyjnym Radio Ortodoksja. Następnie zostaną wyemitowane dla Państwa stałe elementy naszego programu Żywoty Świętych oraz audycja Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu ku czci świętego Onufrego Wielkiego. Po nabożeństwie zostanie wyemitowana promocja książki o dziejach parafii w Krynkach, po czym rozmowa z księdzem Andrzejem Kuźmą o Nowym Roku Cerkiewnym. W ostatniej godzinie naszego spotkania audycja profilaktyczna Julii Ochrymiuk. Naszą audycję, jak zawsze, zakończą modlitwy wieczorne. Tak przedstawia się plan naszego programu. A już za chwilę psalm Błogosławi duszę moja Gospoda.

0: Kalendarium.
1: Znajdujemy się dziś w 16 tygodniu po pięćdziesiątnicy. Mamy dziś poniedziałek, 14 września, według nowego stylu. W sposób szczególny nasza matka cerkiew wspomina dziś świętego Symeona Słupnika, świętą Martę, matkę świętego Symeona, świętego Aitala, diakona z Persji, świętego Amona, świętą Kalistę z Nikomedii, świętego Ewoda z Nikomedii, świętego Hermogena z Nikomedii oraz świętego Jozłę, syna Nuna.

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów serdecznie zaprasza 15 września o godzinie 18 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku na spotkanie z ojcem Witalisem Suszczenią na temat o prawosławiu w USA. Ojciec Witalis w roku 1990 ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie i został wyświęcony na kapłana, a następnie wyjechał do USA. Obecnie niesie posługę duszpasterską w parafii świętego Filipa Patriarchatu Antiocheńskiego w stanie Pensylwania.

0: Nadszedł czas na Słowo Boże, które każdego dnia prowadzi wiernych drogą zbawienia. Posłuchajmy fragmentów Pisma Świętego wyznaczonych przez Cerkiew. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2, wersety od 1 do 7 oraz Ewangelia według Świętego Apostoła Łukasza, rozdział 4, wersety od 16 do 22. A teraz czas na czytania biblijne wyznaczone przez Cerkiew na dzisiejszy dzień. Zapraszamy do ich wysłuchania na antenie Radia Ortodoksja.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Dziecię Tymoteuszu, proszę przede wszystkim, aby wznosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich, którzy są przy władzy, abyśmy spokojne i ciche życie wiedli we wszelkiej pobożności i czystości. Bo to dobre i przyjemne przed Zbawicielem naszym Bogiem, który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bo jeden jest Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał siebie na okup za wszystkich, świadectwo we właściwych czasach. Po to zostałem ustanowiony ja, zwiastun i apostoł, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, nauczyciel narodów w wierze i prawdzie.

W owym czasie przyszedł Jezus do Nazaretu, gdzie się wychował, i zgodnie ze swoim zwyczajem w dzień szabatu wszedł do synagogi i powstał, by czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza i, otworzywszy ją, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana jest na mnie, ponieważ namaścił mnie, bym zwiastował dobrą nowinę ubogim, posłał mnie, bym uzdrowił tych, którzy mają serce skruszone, obwieszczał zniewolonym wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność i obwieszczał rok łaskawości Pana. I zamknąwszy księgę, oddawszy ją usługującemu, usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. On zaś zaczął mówić do nich: To pismo, które macie w uszach waszych, dziś się wypełniło. A wszyscy przeświadczali mu i zdumiewali się słowami łaski wychodzącymi z ust jego i mówili: Czyż ten nie jest synem Józefa?

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego, a już teraz słowo duchowego pouczenia do Ewangelii wygłosi ojciec Dawid Bartoszuk, duchowny parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie.
2: Wo imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy w Chrystusie bracia i siostry, umiłowani słuchacze. Dzisiejszy dzień jest szczególny, ponieważ wraz z całą cerkwią rozpoczynamy nowy rok cerkiewny, początek Indykionu. Według kalendarza gregoriańskiego jest to 14 września, natomiast według kalendarza juliańskiego 1 września. Te dwie daty oznaczają jednak jeden i ten sam dzień. Różnica pomiędzy kalendarzem gregoriańskim a juliańskim wynosi obecnie 13 dni, dlatego 1 września starego stylu przypada 14 września nowego stylu. Możemy jednak zadać pytanie, dlaczego cerkiew rozpoczyna swój rok właśnie we wrześniu? Dlaczego nie 1 stycznia, tak jak rozpoczynamy rok cywilny? Odpowiedź prowadzi nas do starożytności. Słowo indikion pochodzi od łacińskiego indicio, oznaczającego zarządzenie lub ogłoszenie. Początkowo związane było ono z 15-letnim cyklem administracyjnym i podatkowym w Cesarstwie Rzymskim. Początek tego cyklu przypadał właśnie na wrzesień. Z czasem ta rachuba czasu została przejęta przez tradycję chrześcijańską i otrzymała głębsze znaczenie duchowe. Początek września stał się początkiem nowego roku cyrkiewnego. A dlaczego właśnie wrzesień? Był to czas zakończenia jednego etapu pracy i rozpoczęcia następnego. Kończyły się żniwa, zbierano plony, człowiek patrzył na to, co zostało dokonane i rozpoczynał kolejny etap swego życia. Właśnie dlatego początek roku cyrkiewnego jest dla nas tak pięknym przypomnieniem, że również nasze życie składa się z kolejnych etapów. Dzisiaj cerkiew mówi nam, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o czasie, który Bóg ci daje. Co zrobiłem z minionym rokiem? Czy byłem bliżej Boga? Czy komuś przebaczyłem? Czy komuś pomogłem? Czy stałem się lepszym człowiekiem? A przede wszystkim, co zrobiłem i co zrobię z kolejnym rokiem mego życia? Bo czas nie jest naszą własnością. Czas jest darem Boga. I dlatego rozpoczynając nowy rok cerkiewny, nie powinniśmy tylko życzyć sobie zdrowia, szczęścia i pomyślności. Powinniśmy przede wszystkim prosić Boga. Panie, pobłogosław ten czas i spraw, abym nie zmarnował kolejnego roku mego życia. Tutaj niezwykle pięknie łączy się słowo dzisiejszej Ewangelii z dzisiejszym świętem, którą słyszeliśmy. Chrystus przychodzi do synagogi w Nazarecie, otwiera księgę proroka Izajasza i czyta słowa. Duch Pana jest na mnie, ponieważ Pan mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pańskiej. A następnie Chrystus mówi, to pismo, które macie w uszach waszych, dziś się wypełniło. I właśnie dlatego ten fragment Ewangelii słyszymy właśnie dzisiaj, na początku nowego roku cerkiewnego. Bo czym ma być ten nowy rok? Ma być dla nas rokiem łaski Pańskiej. Nie chodzi tylko o zmianę daty w kalendarzu, nie chodzi tylko o kolejne 12 miesięcy, które przed nami. Chodzi o to, abyśmy pozwolili Chrystusowi rozpocząć w nas coś nowego. Jezus mówi dzisiaj o wolności dla więźniów. A ilu ludzi jest dzisiaj więźniami własnego grzechu? Ilu jest więźniami gniewu, zazdrości, pychy, uzależnienia, nieprzebaczenia? Chrystus mówi o przejrzeniu niewidomych. A ilu z nas bardzo dobrze widzi błędy innych, ale nie potrafi? A może nie chce zobaczyć własnych? Chrystus mówi o dobrej nowinie dla ubogich. A może największym ubóstwem człowieka nie jest brak pieniędzy, ale brak pokoju w sercu, brak nadziei i brak Boga? Dlatego rozpoczęcie nowego roku cerkiewnego jest dla nas zaproszeniem. Chrystus mówi, zacznij od nowa. To, co było źle, możesz porzucić. To, co zostało zrobione, możesz uzdrowić. A to, co zostało zniszczone, możesz odbudować. Bo co było dalekie od Boga, możesz przybliżyć. Nie wiemy, co przyniesie ten nowy rok. Nie wiemy, ile będzie w nim radości, a ile doświadczeń. Nie wiemy również, co wydarzy się w naszych rodzinach, w naszym życiu, w naszym kraju i w naszej cerkwi. Ale wiem jedno. Chrystus jest z nami. Niech więc ten nowy rok, nowy Indykion, naprawdę stanie się dla nas rokiem łaski Pańskiej. A kiedy znów za rok staniemy w cerkwi na początku kolejnego roku, abyśmy mogli powiedzieć, minął kolejny rok mego życia, ale nie był on zmarnowanym. Był rokiem, w którym byłem bliżej Chrystusa, bliżej cerkwi i bliżej drugiego człowieka.

Dziękujemy ojcu Dawidowi Bartoszukowi za komentarz do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Już za chwilę, po krótkiej przerwie, zapraszamy na głos liturgii Nowy Rok we wrześniu i Humena Pantaleimona Karczewskiego.

0: Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie głos liturgii, nowy rok we wrześniu i Humena Pantaleimona Karczewskiego.
1: Głos liturgii. Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa. Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza ihumen Panteleimon Karczewski.
2: Drodzy Państwo, witam w kolejnym odcinku naszej audycji. Dziś odcinek o tematyce noworocznej. O tym, kiedy w cerkwi zaczyna się nowy rok liturgiczny, jak cerkiew nowy rok wita i dlaczego o tym temacie rozmawiamy we wrześniu. Zapraszam do wspólnego zgłębienia tematu.
1: Głos liturgii.
2: Nowy rok rozpoczyna się 1 stycznia. Ta informacja nie jest zaskoczeniem dla nikogo. Współczesny świat bardzo hucznie obchodzi zakończenie starego i powitanie nowego roku. Nie każdy jednak ma świadomość, że w historii były także dwie inne możliwe daty początku roku. Jedną z nich był marzec. I pierwszą pozostałością tego faktu jest to, że 4 miesiące mają w większości języków nazwy odpowiadające łacińskim liczebnikom mówiącym o innej kolejności miesięcy. September 7, oktober 8, november 9 i december 10. Przecież jeśli rok rozpoczniemy w styczniu, to wrzesień będzie miesiącem 9, a tymczasem po łacinie jest miesiącem 7. I to właśnie świadectwo, że niegdyś jedną z możliwości rozpoczynania roku był marzec. A drugą pozostałością, reliktem marcowego rozpoczynania nowego roku jest fakt, że to luty bywa co 4 lata miesiącem przestępnym. Dlaczego drugi miesiąc w roku miałby mieć zmienną liczbę dni? A to pokazuje, że w układzie, kiedy marzec zaczynał rok, wtedy ostatni dzień lutego był ostatnim dniem roku. Inną z tradycji rozpoczynania roku, drodzy Państwo, mającą swoją genezę w kalendarzu prac rolniczych i zinaugurowanie go we wrześniu. Tak było przez lata wielu krajów. I taka tradycja przetrwała w oświacie i nauce. Przecież początek roku szkolnego i akademickiego to też jesień. W szkołach we wrześniu, na uczelniach w październiku. Zwyczaj ten pozostał też po dzień dzisiejszy w prawosławnym kalendarzu liturgicznym. Cerkiewny rok rozpoczyna się właśnie 1 września, a w warunkach starego stylu jest to dzień 14 września. W kalendarzu liturgicznym pierwszy dzień września, poza wspomnieniem świętego Symeona Stylity, jest świętem oznaczonym jako początek indyktionu. Słowo indyktion oznaczało pierwotnie z łaciny ogłoszenie, w kontekście ogłoszenia podatków na rozpoczynający się rok. Święto rozpoczęcia nowego roku liturgicznego ma swój własny zbiór tekstów śpiewanych podczas nabożeństwa. Jednym z kluczowych motywów hymnografii jest 12 werset psalmu 64, brzmiącym w języku cerkiewnosłowiańskim: Błogosławiszy wieniec leta błagości Twojej ja. I istnieją różne wersje tłumaczenia tego zdania na język polski. Biblia Tysiąclecia proponuje: rok uwieńczyłeś swymi dobrami. Biblia Poznańska: wieńczysz rok darami swej dobroci. Tłumaczenie księdza Henryka Paprockiego: pobłogosławisz krąg roku Twoją łaską. A jeden z najstarszych przykładów, psałterz floriański z przełomu XIV i XV wieku, proponuje taką oto wersję.
3: Błogosławić będziesz, koronie, lata miłości Twojej.
2: Cytowany zwrot w formie wykrzyknienia błogosławi wieniec leta błagości Twojej ja pojawia się wielokrotnie, w różnej formie w tekstach święta. Te słowa stanowią taki motyw przewodni, główną myśl troparionu, śpiewanego na rozpoczęcie nowego roku. Posłuchajmy.

i przetłumaczmy utwór. Всія твари Создателю. Całego wszelkiego stworzenia Stwórco. Времена и лета во своей власти положивый. Który czas i lata położyłeś swojej władzy. Błogosławi wieniec lata błagości Twojej, ja Gospodzi. Pobłogosław koronie lata miłości Twojej, Panie. Suchranieje w mire ludzi i grad Twój, zachowując w pokoju ludzi i miasto Twoje. Molitwami Bogorodzicy i spasiny, przez modlitwy Bogorodzicy i zbaw nas. I posłuchajmy, o czym mówią inne teksty święta, chociażby stichery na początku wieczerni, na Panie wołam, czyli na Gospodzie wozwach, w wykonaniu mnichów z Ławry Światogorskiej.

Przetłumaczmy utwór. Samosławnego i bożestwiennego uczenia Chrystowa, chwalebnego z samego siebie z natury i boskiego nauczania Chrystusa, modlitwie nauczywszy się, modlitwy nauczywszy się, na wsiak dzień wozopijim zjeżdzicielu, każdego dnia wołajmy Stwórcy, Otcze nasz, iże na niebiesiech obitajaj, Ojcze nasz, który na niebiosach mieszkasz, nasuczny chleb podawaj nam, powszedni chleb daj nam, prezyraja nasza pregreszenia, odrzucając, wybaczając nasze grzechy. A więc w tym tekście jest mowa bardziej o naszej codzienności przez cały rok. Wyrażamy nasze podstawowe pragnienia, parafrazując słowa modlitwy pańskiej, Ojcze nasz. Posłuchajmy kolejnego utworu.

Przetłumaczmy tekst. I że so Duchom Świętym so jedinien. Z Duchem Świętym zjednoczone. Bieznaczalnie Słowie i Synie. Nie mające początku Słowo i Synu. Wszech widzimych i niewidzimych so Dziecielu i Zjeżdzicielu. Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych Stwórco i Twórco. Wieniec leta błogosławi. Pobłogosław krąg roku. Sochraniaje w mire prawosławnych mnożestwa. Zachowując w pokoju prawosławny lud prawosławnych mnóstwa. Modlitwa mi Bogorodzicy i wszystkich świętych Twoich. Przez modlitwy Bogorodzicy i wszystkich świętych Twoich. Po raz kolejny pada prośba o błogosławieństwo kręgu roku, a także w sposób szczególny modlitwa o pokój, żeby przez cały rok Pan Bóg obdarzał nas pokojem. Posłuchajmy teraz pierwszego apostychu, czyli stichery na stichownię z wieczerni.

i przetłumaczmy utwór. Chryste Boże nasz, iże mądrościu wsia sodziejawy. Chryste Boże nasz, który w mądrości wszystko stworzyłeś. I iz niesłuszczych wojeże byci prywiedyj. I z niebytu wszystko przywiodłeś do istnienia. Błogosławi wieniec leta, pobłogosław krąg roku. Ich rady nasza sochraniaj niewredny, i miasta nasze zachowaj nienaruszone. I wierne je ludzi siłuję Twojeju wozwiesieli, a wierny lud Twoją mocą rozwesel. Pobiedy daja jemu na supostaty, dając mu zwycięstwa nad wrogami. Bogorodicy radzi, daruje miru wielio miłość. Ze względu na Bogorodzice, dając światu wielkie miłosierdzie. I padają w tym tekście też modlitwy o radość, która wynika z tego pokoju, a także o moc zwycięstwa nad wrogami. Oczywiście chodzi nie tylko o wrogów widzialnych, ale też, tak często obecnych w hymnach i w modlitwach, wrogów niewidzialnych, czyli demonów, które próbują za wszelką cenę sprowadzić człowieka na złą drogę. Posłuchajmy kolejnego utworu z tej samej serii.

Przetłumaczmy utwór. I że w mądrości wsia sodzieciel swawawej, który w mądrości wszystko stworzyłeś, prawieczno je słowo Otcze je, przedwieczne słowo Ojca. I wsiacze skuju twar wsisilnym słowom Twoim sostawiwej. I wszelkie, całe stworzenie wszechmocnym swoim słowem zbudowałeś. Błogosławi wieniec leta błagości Twojej ja. Pobłogosław krąg roku Twojej dobroci. I jery się nie złoży, Bogorodzicy radzi. I zniszcz herezję przez modlitwy Bogu Rodzicy. Jako blag i człowiekolubiec, jako dobry i miłujący człowieka. A więc wychwalana jest ponownie mądrość Boża. Pan Bóg wszystko tworzy w mądrości. Tym razem wierni zanoszą także modlitwy o zniszczenie herezji, czyli nieprawdziwych, fałszywych nauk o Bogu. Są one szczególnie niebezpieczne, bo wpływają na jedność cerkwi. Destruktywnie działają na spokój i poczucie bezpieczeństwa wiernych. Więc ta modlitwa też wpisuje się w całokształt modlitw o pokój. Posłuchajmy teraz stichery z jutrzni śpiewanej po psalmach pochwalnych.

Przetłumaczmy nasz utwór. Prewieczno je słowo Otcze je, przedwieczne słowo Ojca, iże w obraz je Boży i Syj, będące w obrazie Bożym. I sostawi wy twar i zniesuszcze go wojeże byci, które stworzyło świat z niebytu do bytu, do istnienia. W rymina i leta w swojej własci położywej, czas i lata w swojej władzy złożyło. Błahosławi wieniec leta błagości Twojej ja. Pobłogosław koronę roku dobroci Twojej. Daruję mir cerkwam Twoim, dając pokój cerkwiom swoim i pobiedy prawosławnym chrześcijanom i zwycięstwa prawosławnym chrześcijanom. Błahopłodzie że ziemli i nam wielią miłość, obfitość plonów ziemi i nam wielkie miłosierdzie. Tekst podobny jest w swojej treści do poprzednich. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu też z tej samej serii z jutrzni.

0: Przetłumaczmy nasz utwór. Carstwie Twoje, Chryste Boże, carstwo wszech wieków. Królestwo Twoje, Chryste Boże, to królestwo wszystkich wieków. I władyczestwo Twoje wo wsiakom rodzie i rodzie. I panowanie Twoje jest w każdym pokoleniu. Początek utworu, drodzy Państwo, to wyraźne nawiązanie do Bożego Narodzenia, bo tak samo zaczyna się jedna ze sticher na Narodzenie Chrystusa. Wsia bo mudrstju sotworył jesi. Wszystko bowiem z mądrości stworzyłeś. Vremena i leta nam predlożyw, dając nam czas i lata. Tiemże błogodaraszcze o wsiech i za wsia wopijem. Przeto dziękując za wszystkich i za wszystko, wołamy. Błogosławi wieniec leta błagości Twojej ja. Pobłogosław koronę roku Twojej dobroci. I spodobi nas nieosużdzienno wopici Ciebie. I uczyj nas godnymi bez osądzenia wołać do Ciebie. Gospodzi, sława Ciebie. Panie, chwała Tobie. Utwór kończy się dziękczynieniem, wychwaleniem Pana Boga. Jakże to ważny aspekt, by nie tylko prosić, ale i po prostu wychwalać Boga, naszego Stwórcę i opiekuna za wszystko. I my też wznieśmy swoje modlitwy, rozpoczynając kolejny rok liturgiczny. Być może nie jest on dla nas aż tak dostrzegalny jak nowy rok 1 stycznia, ale każda okazja do pewnych podsumowań i planów do zrealizowania jest dobra. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
1: Była to audycja Głos Liturgii.
2: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś poniedziałek, 14 września według nowego stylu. Dziś przypada liturgiczne wspomnienie świętego Symeona Słupnika, świętej Marty, matki świętego Symeona, świętego Aitala, diakona z Persji, świętego Ammona, świętej Kalisty z Nikomedii, świętego Ewoda z Nikomedii, świętego Hermogena z Nikomedii oraz świętego Jozue, syna Nuna. Przed mikrofonem Jakub Smolej. Zapraszamy na dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja.

W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o uroczystościach mających miejsce w cerkwi w Sokółce oraz w cerkwi w Szczytach Dzięciołowie w dzień świętego Jana Chrzciciela. Dwunastego września w Sokulskiej Cerkwi odbyły się uroczystości ku czci świętego Aleksandra Newskiego, patrona miejscowej cerkwi. W boskiej liturgii uczestniczyli duchowni z parafii dekanatu sokulskiego oraz duchowni zaproszeni z innych parafii. Nabożeństwu przewodniczył ksiądz mitrat Grzegorz Misijuk z białostockiej parafii świętego Jerzego Zwycięzcy. Podczas kazania przypomniano życie i działalność świętego Aleksandra Newskiego, podkreślając jego pobożność, odwagę, mądrość i dążenie do pokoju. Zwrócono także uwagę na znaczenie wychowania dzieci w wierze. Po nabożeństwie odbyła się uroczysta procesja. Proboszcz sokulskiej parafii ojciec Włodzimierz podziękował duchowieństwu i wiernym za wspólną modlitwę. W dniach 10 i 11 września w cerkwi w Szczytach Dzięciołowie obchodzono święto ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela. Uroczystości rozpoczęło czwartkowe całonocne czuwanie, wsienoszne bdzenie, połączone z procesją z płaszczenicą przedstawiającą grób świętego. W piątek odprawiono małe poświęcenie wody oraz akafist do świętego Jana Chrzciciela. Głównym punktem święta była boska liturgia, która się rozpoczęła o godzinie 10. Homilię wygłosił ksiądz Mirosław Avksietiuk z parafii w Sasinach. Po liturgii odbyła się procesja oraz modlitwa na grobach byłych duchownych parafii. Na zakończenie wierni złożyli życzenia proboszczowi parafii, księdzu Janowi Stepaniukowi oraz jego matuszce z okazji 25-lecia posługi w parafii w Szczytach.

Słuchają Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Minęła już godzina 17, a to oznacza, że za nami już pierwsza godzina dzisiejszego programu. Przed mikrofonem Jakub Smolej. Sprawdźmy, co jeszcze przygotowaliśmy na kolejne godziny naszego spotkania. Już za chwilę zaprosimy Państwa do wysłuchania żywotów świętych, następnie na antenie audycja Lecha Pileckiego, Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu ku czci świętego Onufrego Wielkiego. Następnie promocja książki o dziejach parafii w Krynkach. O godzinie 19:15 rozmowa z księdzem Andrzejem Kuźmą na temat Nowego Roku Cerkiewnego. Punktualnie o godzinie 20 ponownie przekażemy najważniejsze informacje z życia Cerkwi Prawosławnej w serwisie informacyjnym Radio Ortodoksja. Zaraz po nich audycja profilaktyczna Julii Ochrymiuk. Nasze dzisiejsze spotkanie, jak co dzień, zakończymy wspólną modlitwą wieczorną. Drodzy słuchacze, dziękujemy, że są Państwo z nami. Zachęcamy do pozostania na falach Radio Ortodoksja i wspólnego przeżywania kolejnych punktów naszego programu.

Według nowego stylu jest dziś 14 września, tego dnia cerkiew czci świętego Symeona Słupnika, świętą Martę, matkę świętego Symeona, świętego Aitala, diakona z Persji, świętego Ammona, świętą Kalistę z Nikomedii, świętego Ewoda z Nikomedii, świętego Hermogena z Nikomedii oraz świętego Jozue, syna Nuna. A przed nami żywot świętego Symeona Słupnika.

wspomnienie świętego Symeona Słupnika Starszego. Święty Symeon urodził się w 389 roku we wsi Sissa, leżącej między Syrią i Cylicją, i został wychowany w pobożności. Od młodości rodzice posyłali go w odludne miejsca, żeby pasł owce. Pewnego razu spadł tak obfity śnieg, że chłopiec nie mógł zaprowadzić stada na pastwisko. Wtedy wszedł do znajdującej się niedaleko cerkwi, w której czytano wtedy słowa: Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Symeon zapytał, co należy czynić, żeby stać się miłym Bogu. Aby spełnić Boże słowo, natychmiast opuścił rodzinę i wszystko, co wiązało go ze światem, i udał się do sąsiedniego monasteru. 2 lata przeżył w tym monasterze, a następnie, pragnąc wieść surowsze życie, udał się do monasteru Teleda w pobliżu Antiochii. W monasterze tym żyło w ascezie ponad 80 mnichów, którymi kierował doświadczony mnich Heliodor. W Teledzie Symeon spędził 10 lat i od początku przewyższał innych mnichów surowością ascezy. Gdy inni jedli raz dziennie, Symeon wzmacniał ciało skromnym posiłkiem raz w tygodniu, w tajemnicy oddając swoją codzienną porcję ubogim. Doświadczając gorącego pragnienia dzielenia cierpień Chrystusa, zrobił sobie pas z liści palmowych i zaciskał go pod szatami tak mocno, że wrzynał się głęboko w jego ciało. Widząc jego bezprzykładne wysiłki ascetyczne, starcy monasteru kazali świętemu odejść. Lękali się bowiem, żeby słabsi fizycznie nie zaszkodzili sobie, dążąc do naśladowania jego wysiłków, przewyższających ich możliwości. Wtedy Symeon opuścił monaster i udał się do odległego miejsca w okolicznych górach. Znalazł wyschniętą studnię i zszedł do niej, przebywając tam dzień i noc w sławieniu Boga. Po 5 dniach bracia uświadomili sobie, że wypędzili odważnego ascetę i zapragnęli sprowadzić go z powrotem do monasteru. Po długich poszukiwaniach znaleźli w końcu świętego tam, gdzie wnikać ośmielały się tylko biesy. Kierując się posłuszeństwem, Symeon wrócił do monasteru, ale nie na długo, ponieważ nie zadowalała go ta miara wysiłków, którą nakładali na siebie inni mnisi. Udał się więc do sąsiedniego miasta Telenis, leżącego pomiędzy Apameją i Cyrem. Zamieszkawszy w samotnej chatce, Symeon spędził 3 lata w zamknięciu, nieustannie pracując, naśladując Mojżesza, Eliasza i Chrystusa. Zapragnął spędzić 40 dni Wielkiego Postu bez wody i pożywienia. W tym celu pustelnik poprosił swego przyjaciela Bassę, aby zamurował wejście do celi. Bassa zgodził się, ale pod warunkiem, że asceta Chrystusowy pozwoli mu zostawić w celi 6 chlebów i dzban wody, na wypadek, gdyby ciało Symeona było skrajnie wyczerpane. Po 40 dniach przerażony Bassa wszedł do celi i znalazł w niej chleby i wodę, a świętego leżącego nieruchomo na podłodze. Był tak osłabiony, że nie mógł powiedzieć ani słowa. Dopiero po przyjęciu świętych tajemnic Symeon poczuł, że wracają mu siły. Od tego czasu, umocniwszy się w duchu, święty ustanowił sobie regułę, że każdy Wielki Post będzie spędzał bez pokarmów. Umocniony łaską, przez cały post stał, przepełniony z niczym nieporównywalną radością. Spędziwszy 3 lata w celi, wszedł na szczyt góry i przykuł się ciężkim łańcuchem do skały. Wtedy mądry Melecjusz, chorepiskop kościoła antiocheńskiego, spróbował go pouczyć. Powiedział Symeonowi, że wola ludzka, oświecona światłem rozumu,
powinna przezwyciężać wszelkie zamysły, które zmuszają myśl do błądzenia bez żadnego pożytku. Symeon zrozumiał, że asceza jest chwalebna jedynie w takiej mierze, w jakiej odradza w pierwotnym pięknie obraz Boży, ukryty w ludzkiej naturze. Podporządkował się biskupowi i pozwolił zdjąć z siebie łańcuchy. Wtedy na jego ciele stały się widoczne głębokie, pełne robaków rany od łańcuchów, co świadczyło o cierpieniach świętego, nie mniejszych niż cierpienia męczenników, a nawet, co jest możliwe, większych, gdyż dobrowolnie poddawał siebie samego takim męczarniom z miłości do Chrystusa. Wieść o jego świętości szerzyła się coraz bardziej, nie tylko w okolicznych wsiach, ale i w tak odległych krajach jak Armenia, Gruzja, Italia, Galia i Brytania. Znane było imię świętego Symeona. Mnóstwo wiernych przybywało do niego bez przerwy, na podobieństwo rzek wpadających do morza, żeby otrzymać od niego błogosławieństwo i uzdrowienie duszy i ciała. Symeon nie znał jednak nic milszego od pragnienia samotności. W samotności, całkowicie oddając się kontemplacji, stawał się najbliższy niebiosom. Święty znalazł sposób na unikanie natarczywych gości. W wizji ujrzał drabinę, na szczycie której stał Chrystus i wzywał go, żeby wszedł na drabinę. Wtedy Symeon zbudował pośrodku swego ogrodzenia słup i zamieszkał na samym jego szczycie, mającym małą powierzchnię. Pierwszy słup był wysoki na 2,5 metra. Następnie zbudował drugi słup, mający 5 metrów, po czym trzeci, mający 9,5 metra. A w końcu wszedł na szczyt słupa o wysokości ponad 16 metrów. Na tym słupie stał do swojej śmierci, żyjąc raczej w niebiosach niż na ziemi. To, że miejsce przebywania świętego coraz bardziej oddalało się od ziemi, było zewnętrznym dowodem wstępowania jego duszy do Bożej światłości. Widoczny dla wszystkich jak płonąca świeca postawiona na wysokim lichtarzu, Symeon przyciągał do siebie coraz więcej ludzi, oświecając promieniami wiary tłumy barbarzyńców, przychodzących popatrzeć na to niezwykłe widowisko. Żeby choć trochę powstrzymać potok ludzi, uczniowie świętego otoczyli kolumnę ścianą, przed którą urządzono nieduży podwórzec. Z powodu tego ogrodzenia monaster został nazwany Mandra, co znaczy ogrodzone miejsce, zagon. Przebywając na szczycie słupa, samotnie z Bogiem, święty nie przestawał być narzędziem Bożego miłosierdzia. Czynił wiele cudów i uzdrowień. Przepowiadał klęski żywiołowe, stając się pełną nadziei, przystanią zbawienia i duchowej pociechy dla wszystkich, którzy do niego przychodzili. Ukrzyżowawszy się dla świata i żyjąc na oczach wszystkich, święty stał się, zgodnie ze słowami apostoła, widowiskiem światu, aniołom i ludziom. Jeszcze noszący śmiertelne ciało, już tu na ziemi, żył podobnie jak bezcieleśni aniołowie. Najbardziej zadziwiające było jednak to, że dokonawszy wielkich wysiłków ascetycznych, osiągnąwszy wysoki stopień doskonałości i uczyniwszy wiele cudów, Symeon był przy tym głęboko pokorny i ciągle uważał się za gorszego od wszystkich ludzi. Jedynie w stosunku do heretyków okazywał gniew, a raczej gorliwość w sprawach bożych, w celu poprawy grzeszników. Oddzielony od wszystkich dążeniem do niebios, ale i zjednoczony ze wszystkimi miłością Chrystusową, święty nie był wyobcowany z życia Kościoła. Znane są jego listy w sprawach porządku w Kościele, kierowane do cesarza Teodozjusza II. Władca, jak i jego siostry, głęboko czciły świętego i nazywały go świętym i niebiańskim męczennikiem. Symeon pisywał także do cesarza Leona I,
pobudzając go do walki z monofizytyzmem i popierania nauki przyjętej przez Sobór Chalcedoński. Święty przez całe życie roztaczał na otaczający świat pokój, którym było przepełnione jego serce, i spoczął w pokoju, pogrążony w modlitwie. Przeżył 69 lat, z których 56 poświęcił ascetycznym trudom. Wkrótce po śmierci świętego do monasteru przybył antiocheński arcybiskup Martyrian z biskupami. Złożył ciało świętego na furmance i w towarzystwie eskorty wojskowej na czele z naczelnikiem Ardaburiuszem przewiózł ciało do Antiochii. Na całej trasie procesji towarzyszyło jej mnóstwo wiernych z lampami w dłoniach, zapalających kadzidło ku czci świętego. Po 5 dniach drogi, podczas której przebyto 75 kilometrów, orszak dotarł do Antiochii. Czcigodne relikwie świętego początkowo złożono w dużej świątyni, zbudowanej przez świętego Konstantyna Wielkiego, a następnie przeniesiono do dużego martyrium, zbudowanego specjalnie dla relikwii świętego. Tutaj, przy relikwiarzu, działy się liczne cuda dla tych, którzy przychodzili z wiarą. W 468 roku, na prośbę świętego Daniela Słupnika, równego w ascezie Symeonowi, cesarz Leon I nakazał przenieść relikwie świętego do Konstantynopola, gdzie zbudowano dla nich świątynię, niedaleko od słupa świętego Daniela. Tymczasem monaster Mandra, który pojawił się na miejscu wysiłków ascetycznych świętego Symeona, szybko się rozwijał. W 480 roku zbudowano 4 bazyliki, tworzące krzyż wokół słupa ascety. Każdego roku, w Dniu Pamięci Świętego, nad słupem pojawiała się ogromna gwiazda. Monaster Mandra, który w swoim czasie był największym centrum pielgrzymek na chrześcijańskim wschodzie, przeszedł w ręce monofizytów, a później został zniszczony przez Arabów.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Chrześcijanin tym się powinien różnić od niewiernych, że wszystko znosić będzie mężnie, a wsparty nadzieją rzeczy przyszłych okaże się wyższym nad wszelkie nawałnice zła ziemskiego.

0: Podlasie to region pełen niezwykłych miejsc, bogatej historii. Już dziś zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie z audycją przygotowaną przez pana Lecha Pileckiego, który zabierze nas w podróż po najciekawszych zakątkach naszego regionu.
1: Każda podróż jest pełna ciekawostek, a więc dziś naszym celem jest właśnie taka ciekawostka, a jest nią wieś Świnoroje w gminie Narewka. Tuż obok Narewki właśnie, na północnym obrzeżu Puszczy Białowieskiej, prawie wśród bezkresnych lasów, leży taka mała wieś o dość zaskakującej nazwie Świnoroje. Przed laty nazywała się ona Świnoryje, bo licznie żyjące tam stada dzikich świń nocami ryjąc na małych polach uprawianych przez miejscowych rolników doszczętnie niszczyły ich zbiory. Na początku XX wieku pobliskie nadleśnictwo Browsk wybudowało we wsi swoją drewnianą, iście dworską siedzibę, którą przed kilkoma laty po prawie wieku jej użytkowania i niestety w fatalnym stanie technicznym kupiło polsko-szwajcarskie małżeństwo dwojga młodych ludzi, pani Kasi i pana Manfreda. Kilka lat wytężonej ich pracy doprowadziło ten budynek, nazywany przez nich dworkiem Rousseau, do naprawdę wspaniałego rozkwitu, budzącego swoim wyglądem, i taką nazwą powszechne zaciekawienie. Okazuje się, że ta nazwa nie jest przypadkowa, bowiem żyjący w latach 1712-1778 Jean-Jacques Rousseau, urodzony w Genewie, uważający się za Francuza, niezbyt zamożny człowiek, kochający samotne życie, ale wielki pisarz, pedagog i filozof, pragnął za namową i na koszt przebywającego w Paryżu podskarbiego nadwornego litewskiego Antoniego Tyzenhauza zamieszkać, medytować i tworzyć swoje dzieła w ciszy drzew Puszczy Białowieskiej. Niestety, ten wielki myśliciel nie przyjął złożonej mu oferty, zrażając się do Polski na skutek jakiegoś finansowego wykorzystania go przez ponoć księdza o nazwisku Wiarzewicz, naszego niestety rodaka. Ale w ten sposób po blisko 250 latach Jean-Jacques Rousseau znalazł w naszej puszczy, dzięki pani Kasi i panu Manfredowi, swój symboliczny dworek, w którym ta para, proszę państwa, organizuje warsztaty, rezydencje artystyczne, organizuje koncerty, spotkania literackie i międzykulturowe wydarzenia. Chata kulturalna, tak nazywają ją niektórzy, to miejsce także pokazów, warsztatów i wspólnego gotowania potraw z różnych tradycji, właśnie szczególnie właśnie tej tradycji miejscowej. Dziś jest to ten dworek, imponujący urodą drewniany parterowy budynek kryty blachą z takimi wykuszami i stylowym portykiem opartym na czterech dębowych kolumnach. Całości dodają jeszcze uroku piękne okna z okiennicami i dekoracyjne szalówki takich trójkątnych daszków i szczytów. Dworek otacza las starych drzew i piękne aleje wysadzane wiekowymi dębami. I tylko podobno dziki omijają już Świnoroje, co niestety często nie zachwyca tych żądnych wrażeń przyjeżdżających do Świnoroi turystów.

Była to kolejna audycja przygotowana przez pana Lecha Pileckiego, poświęcona ciekawym miejscom Podlasia. Dziękujemy państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszamy już jutro na kolejne spotkanie z panem Lechem Pileckim. A już po przerwie żywot świętego Mikołaja, Kurta Lioty.

Wspomnienie świętego Mikołaja Kurtalioty. Święty Mikołaj urodził się pod koniec XVI wieku we wsi na Krecie. Pochodził z pobożnej rodziny. W młodości Mikołaj porzucił dom rodzinny i zaczął wieść pustelnicze życie w pustynnym rejonie Messara. Po wielu latach powrócił do swej ojczyzny i zbudował sobie chatkę na urwistej i pozbawionej wody skale, zwanej Kurtaliotis. Pewnego razu wszedł na jej szczyt wraz z towarzyszem, który słabł z pragnienia. Święty Mikołaj zaczął się modlić. Wyciągnął prawą rękę ku sąsiedniemu urwisku i natychmiast w zgodności z 5 palcami świętego ze skały wytrysnęło 5 źródeł, które istnieją do dzisiaj. Dokonawszy wielu cudów, Mikołaj w pokoju odszedł do Boga w 1670 roku.

0: Kult świętego Onufrego Wielkiego jest powszechny. Jest dobrze znany również w Polsce, gdzie jest patronem prawosławnego monasteru w Jabłecznej nad Bugiem. Wierni modlą się do niego, by nie doświadczyć nieoczekiwanej śmierci. Już teraz zapraszamy na akatyst ku czci świętego Onufrego Wielkiego.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Na falach Radio Ortodoksja wysłuchaliśmy akafistu ku czci świętego Onufrego Wielkiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już po przerwie na naszej antenie promocja książki o dziejach parafii w Krynkach.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czym jest prelest, czyli duchowe złudzenie?
2: Odpowiada Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański.
3: Formalna modlitwa bez skupienia jest bezowocna, ale może być też stan, kiedy modlitwa jest zagrożeniem dla duchowego rozwoju jednostki. Kiedy podczas modlitwy stosujemy wyobrażenia, to zazwyczaj prowadzi to do duchowego złudzenia. Słowem złudzenia określamy coś, czego w rzeczywistości nie ma. My widzimy, a tego w rzeczywistości nie ma. Kiedy mówimy o duchowym złudzeniu, to mamy na myśli sprawy duchowe. Myślimy o sobie, czego w rzeczywistości nie mamy. W języku słowiańskim taki stan określamy słowem preleść. Jest to odpowiednik greckiego słowa plani. W języku polskim bardzo dobrze to charakteryzuje właśnie stwierdzenie duchowe złudzenie. Kiedy człowiek podczas modlitwy stosuje wyobrażenia, mniema o sobie, myśli, że osiągnął wysoki stan duchowy przez swoje działania, to jest w stanie duchowego złudzenia. Przed Bogiem zawsze powinniśmy stać w pokorze i w świadomości, że tak naprawdę bez Boga nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Modlitwa jest prośbą grzesznika przed Bogiem. Taka powinna być modlitwa. Jeśli mniemamy, że osiągnęliśmy wysoki stan swojej duchowości, jesteśmy w duchowym złudzeniu. A tak naprawdę jesteśmy wtedy w sidłach szatana. Bardzo dużo o tym pisze święty Ignacy Bręczaninow. Ostrzega przed stosowaniem wyobrażeń podczas modlitwy. Tak naprawdę przed nami może się pojawiać postać świętego, a w rzeczywistości jej nie ma. To tylko szatan jest pod postacią świętego, a my już mniemamy, że osiągnęliśmy wysoki stan swojego duchowego rozwoju. Bardzo trudno jest wyprowadzić człowieka z duchowego

0: Dzieje cerkwi w Krynkach to tytuł monografii autorstwa pana Wiesława Chorużego, której promocja odbędzie się w piątek 18 września w Krynkach. Historia parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny sięga początków XVI wieku. Znajdująca się obecnie w Krynkach cerkiew wzniesiona została w latach 60. wieku XIX z inicjatywy ówczesnego proboszcza ojca Grzegorza Proniewskiego. A sama wspólnota liczyła wówczas około 3000 wiernych. Dziś parafia nie jest tak duża i oprócz miasta Krynek należą do niej mieszkańcy wsi Ozierany Małe i Ozierany Duże, Białogorce, Ciumicze, Sanniki, Górka i Nowa Grzybowszczyzna. Spotkanie promujące książkę o dziejach prawosławnej parafii w Krynkach zapoczątkuje cykl imprez mających na celu także integrację wspólnoty wiernych. Ale więcej o inicjatywie opowie w rozmowie z Anną Choruży proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach, ojciec Justyn Jaroszuk.
1: Gość Radia Ortodoksja. 18 września zaczynamy promocję książki, która pod tytułem Dzieje Cerkwi w Krynkach, która będzie opowiadała o długoletniej historii parafii w Krynkach, ale nie tylko, bo tak naprawdę odnosimy się w tej pozycji, a w zasadzie autor, pan Wiesław Chorużyk, odnosi się do historii całych Krynek, sytuacji społecznej, gospodarczej, która miała miejsce od praktycznie założenia parafii do dnia dzisiejszego.
2: Historia waszej parafii jest długa, bo sięga początków XVI wieku.
1: Tak, dokładnie. No, z tablicy, która jest przy wejściu do naszej cerkwi pamiątkowej, parafia nasza sięga 1505 roku, czyli jak sama data wskazuje, dość długo, czyli ponad 500 lat. Więc zależało nam na tym, żeby spisać tą historię, żeby ona w końcu ujrzała światło dzienne, a mam nadzieję, że też będzie to bardzo bogate źródło informacji dla wszystkich, którzy będą szukali swoich przodków, bo bardzo dużą częścią tej książki są aneksy imienne i poszukiwacze swoich korzeni będą mogli odnaleźć w niej, mam nadzieję, swoich przodków.
2: My teraz znajdujemy się w cerkwi, która kiedy została wybudowana?
1: Cerkiew została, kamień węgielny pod budowę cerkwi został położony w 1864 roku, a wyświęcona została ona w 1868 roku, czyli już też ponad 150 lat tej murowanej świątyni na tym konkretnym miejscu już jest, więc no jest też już to dość wiekowy budynek, ale w bardzo dobrym usytuowaniu i powiem szczerze, że no, każdy, kto ją odwiedza, widzi, że jest w dobrym stanie, w dobrym zagospodarowaniu i wierni również dbają o nią jak tylko mogą.
2: No właśnie, jaka jest ta wspólnota wiernych dzisiaj w Krynkach?
1: Wspaniała. Mimo coraz to trudniejszej sytuacji demograficznej, no bo niestety, nie oszukujmy się, więcej osób odchodzi niż przychodzi, mamy coraz mniej chrztów, w tym roku nawet powiem żadnego, a ludzi odchodzi średnio około 15 osób rocznie. Więc jak widzimy, no, sytuacja nie jest świetlana, ale mimo wieku parafianie naprawdę są w

0: wspaniali. Reagują bardzo energicznie na każde akcje, które organizujemy, na wszelkiego rodzaju potrzeby, które są w parafii. Także naprawdę życzę każdemu takich parafian.
1: No i właśnie to spotkanie, które jest planowane 18 września, ma nie tylko promować książkę, ale zapewne też zintegrować wiernych, którzy należą tutaj do tej parafii i nie tylko, którzy pochodzą na przykład.
0: Tak, oczywiście, bo 18 września to jest początek. Właśnie planując promocję książki, akurat w tym roku fajnie się złożyło, że mamy, można powiedzieć, długi weekend. Bo jeśli zaczniemy w piątek, akurat nasze święto parafialne, czyli święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny przypada 21, czyli w poniedziałek, więc zaplanowaliśmy cały weekend atrakcji. Zaczynamy właśnie 18 od promocji, która zacznie się o godzinie 17 w budynku naszego gminnego ośrodka kultury. Później w sobotę mamy piknik parafialny. O godzinie mniej więcej 14-15, jeszcze na razie to wszystko dogrywamy, więc bardzo zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych i stron internetowych. Będzie na pewno informacja odnośnie tych wszystkich wydarzeń, więc jeszcze dokładnie, przepraszam, nie powiem, ale zapraszam na popołudnie do Krynek, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Dzieci na dmuchańce, warsztaty, są przewidziane również pokazy różnej maści, służb mundurowych, służb medycznych, więc każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. I tradycyjnie skończymy wieczornymi występami zespołów białoruskich, między innymi, gdzie na finał zagra zespół As. I w niedzielę zapraszamy na godzinę 16 do cerkwi. Będzie miał miejsce tutaj u nas koncert chórów, więc tak przechodząc od takiej troszkę naukowej części przez taką bardziej swawolną, integracyjną, po duchową, wejdziemy właśnie już do obchodów naszego parafialnego święta 21 września.
2: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.

Na spotkanie integrujące wiernych w prawosławnej parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach, jak również promocję książki autorstwa Wiesława Chorużego poświęconej krynskiej parafii, zapraszał proboszcz ojciec Justyn Jaroszuk, aby na bieżąco śledzić, co dokładnie i kiedy dzieje się w życiu prawosławnej wspólnoty, możemy dowiedzieć się zaglądając na stronę internetową cerkiewsokółka.pl.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Złotousty. Chociaż Bóg jest miłościwy, jednak wzywa do nas i mówi: i ty daj coś z siebie.

0: Już teraz na antenie Radio Ortodoksja, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, początek indyktionu Nowego Roku Cerkiewnego, rozmowa z księdzem Andrzejem Kuźmą. Gorąco zachęcamy do wysłuchania.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: Czas płynie nieustannie, ale cerkiew nadaje mu swój własny rytm. Gdy dla jednych rok rozpoczyna się w styczniu, w życiu liturgicznym nowy rok zaczyna się już we wrześniu. To właśnie początek indyktionu, moment, który otwiera kolejny rok cerkiewny. Dlaczego właśnie wtedy? Jak w tę tradycję wpisują się kalendarze juliański i gregoriański? I dlaczego na początku tego roku wspominamy świętego Symeona Słupnika? O tym porozmawiamy w naszym dzisiejszym wywiadzie. W studiu Radia Ortodoksja gościmy ojca Andrzeja Kuźmę, wykładowcę prawosławnego seminarium duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Sława Jezusu Chrystu.
3: Sława na wieki. Witam panią redaktor i witam radiosłuchaczy Radia Ortodoksja.
2: Ojcze, zacznijmy może od samego początku. Czym właściwie jest indyktion i dlaczego właśnie 14 września według nowego stylu rozpoczyna się nowy rok cerkiewny?
3: Słowo indyktion jest to łacińskie słowo i właściwie ono absolutnie nie jest związane ani z życiem cerkiewnym, ani z życiem, powiedzmy, może nie tyle politycznym, ale jest związane bardziej z życiem państwowym. Indyktion to jest, oznacza wyznaczyć cenę, ustanowić cenę i właściwie było ono w użytku od bardzo dawna w Cesarstwie Rzymskim i był to okres, który wyznaczał moment zbierania podatków. To jest po prostu indyktum. Każdy cesarz mógł według swej woli ustalić indykcjony, to jest momenty, kiedy będą zbierane podatki i zwykle ten okres był dosyć długi. To jest on, podatki zbierano raz na 5 lat albo raz na 15 lat, czyli ten okres był znacząco wydłużony i był momentem właśnie życia przede wszystkim państwowego i właściwie też jak gdyby wpisywał się w okres mierzenia czasu. W Cesarstwie Rzymskim było wiele kalendarzy stosowanych. Był kalendarz juliański, czyli który został nazwany od imienia cesarza Juliana. Był kalendarz aleksandryjski, był kalendarz hebrajski i wiele innych kalendarzy, które w jakiś sposób mierzono nimi czas. Jeszcze w okresie wcześniejszym był to okres mierzenia czasu poprzez olimpiady, prawda? W roku od którejś tam olimpiady, 20, 21, 30 olimpiady. I państwo rzymskie było państwem prawa, państwem porządku i właściwie ta mnogość u funkcjonujących kalendarzy bardzo mocno przeszkadzała w ustaleniu pewnych zdarzeń nawiązujących do zbierania choćby podatków. I właściwie trzeba było znaleźć jakiś sposób, aby ten okres uformować, aby ten okres jakiś, aby temu okresowi nadać jakiś porządek. Właściwie od V wieku takim początkiem roku w wielu miejscach był uważany 1 września. Właściwie od okresu cesarza Konstantyna, a cesarza Justyniana, czyli od wieku VI, 1 września stał się obowiązującym rokiem w całym cesarstwie. To znaczy indyktion, czyli moment rozpoczęcia nowego okresu, nowego roku, w którym też będą płacone podatki, prawda, ustalono na, może nie ustalono datę zbioru podatków, ale okres podatkowy zaczynał się 1 września. I właściwie 1 września w tym momencie stał się początkiem roku państwowego. My jesteśmy w okresie, kiedy państwo i cerkiew, państwo i kościół w całym cesarstwie w jakiś sposób funkcjonuje, powiedzmy, razem. I ten cesarz Justynian był cesarzem niezwykle duchowo usposobionym. Być może my nie wiemy wszyscy, ale cesarz Justynian i jego żona Teodora w naszym kalendarzu cerkiewnym są wpisani jako prawiednicy, czyli jako święci. My ich, jak gdyby tego nie ma jakiegoś szczególnego kultu cesarza Justyniana i cesarzowej Teodory. Niemniej jednak ich życie duchowe, szczególnie cesarza Justyniana, było z takim związane właśnie z ascetyzmem. I to jest opisane w historii przez historyków, którzy nie lubili Justyniana. I właściwie od tego momentu rozpoczyna się taki państwowy nowy rok funkcjonowania cesarstwa. A więc cerkiew czy kościół w tym momencie również w jakiś sposób włączyła się do tego zdarzenia. Czyli to jest nowy początek nowego okresu i hymnografia cerkiewna bardzo mocno jak gdyby zaakcentowała ten moment, nadając temu wydarzeniu znaczenie ewangeliczne. I do dzisiaj w naszych cerkwiach na przykład w 1 września, bo my mówimy tutaj cały czas o 1 września, dzisiaj ten 1 września przenosi się na 14 września, natomiast w naszej świadomości, w naszym kalendarzu cały czas jest to 1 września. Na liturgii czytana jest Ewangelia, w której mowa jest o tym, kiedy Chrystus przychodzi do synagogi w Nazarecie i otwiera proroka Izajasza i tam czyta fragment Izajasza, w którym mowa jest o rozpoczęciu nowego roku. Paremije, które towarzyszą temu wydarzeniu, czyli które są czytane na wieczerni w poprzedzający dzień nowy rok, czyli 1 września, również nawiązują, może nie nawiązują, a są czytane właśnie te same paremije, które czytał Jezus Chrystus w Nazarecie, proroka Izajasza, który mówi o błogosławieństwie na nowy rok. A więc to zdarzenie, zaczęło się funkcjonować, ten nowy rok zaczął funkcjonować w świadomości cerkwi i nabierał coraz większego znaczenia i właściwie funkcjonował aż do wieku XV. Nowym rokiem formalnie, nowym rokiem indykcjonem, prawda, był 1 września, aż do XV wieku, do upadku Konstantynopola. W 1453 roku Konstantynopol upadał i właściwie tutaj jak gdyby kończy się rola kalendarza tego bizantyjskiego nazywanego indyktionu i z czasem słowo indyktion zaczęto jak gdyby utożsamiać z stało się synonimem wyrażenia lato, rok i dzisiaj w naszym kalendarzu my czytamy na czalo indykta, jeże jest nowego lata. Czyli nowy indykcjon to jest właściwie dzisiaj już nie jest związany z świadomości cerkiewnej, z podatkami, ale jak my wiemy, no, rok też w naszym funkcjonowaniu, w swoim funkcjonowaniu jest związany z opłacaniem podatków. Tak? Prawda? My jesteśmy, będąc podatnikami, żyjąc w każdym państwie, płacimy podatki i te podatki są rozliczane właśnie w tymże okresie takim rozliczeniowym roku. A więc tutaj wszystko trwa według pewnych starych norm i pewnych zasad. Więc wracając do tego kalendarza i jego początku, właściwie od wieku VI 1 września stał się i rokiem i państwowym, i rokiem dla cerkwi. To jest dlatego, że w ten okres rozpoczynał gdyby nowe funkcjonowanie i też cerkiew jak gdyby wpisała w ten moment swoje wydarzenia. A wydarzenia cerkiewne to są święta cerkiewne. Prawda? I trzeba było tak ułożyć, aby one pasowały do tego roku państwowego, który stanie się rokiem cerkiewnym, można powiedzieć. A więc pierwsze święto, które wpisywało się w ten okres i właściwie w ten kontekst ekonomii Bożej, czyli kontekst przyjścia Syna Bożego, to jest narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Czyli narodzenie Maryi, z której narodzi się Syn Boży. Prawda? Zamknięcie tego okresu jest związane też ze świętem maryjnym, to jest z jej odejściem, uśpieniem. I właściwie to święto kończy rok również i cerkiewny. I właściwie też można powiedzieć, że to zostało dopasowane też do tych wydarzeń inne święta. Więc skoro narodzenie Marii Panny jest tym pierwszym świętem, to chronologicznie drugim świętem powinno być wprowadzenie do świątyni. Inne święta, prawda, Boże Narodzenie, różne miały daty. Zawsze było mniej więcej w okresie styczeń-grudzień i właściwie od mniej więcej V wieku, można powiedzieć, tak, od V albo IV wieku Boże Narodzenie zostało przeniesione na 25 grudnia. Czyli nasza Minieja, czyli my mamy święto 7 stycznia, nasza Minieja ukazuje, że to jest 25 grudnia, a więc święto Bożego Narodzenia jak gdyby zostało umiejscowione i zastąpione też zastąpiło święto pogańskie Słońca. To jest Słońce znajdowało się w najniższym punkcie, to jest dzień najkrótszy był w roku, a skoro ustalono Boże Narodzenie, prawda, 25 grudnia, a więc naturalnie, że 9 miesięcy od tego zdarzenia trzeba było ustalić święto zwiastowania, bo tyle rozwija się płód ludzki, czyli w wewnętrzną Maryję rozwijał się płód Jezusa Chrystusa. A więc to w jakiś sposób wpłynęło na święto związane z zwiastowaniem. Natomiast święta ruchome, to jest związane z Wielkanocą, one już były uzależnione od święta Wielkanocy, może nie Wielkanocy, święta Paschy Żydowskiej. A więc tutaj użyto innego kalendarza, innej rachuby. Należy pamiętać przy tym, że cerkiew zawsze pewne brała elementy skądś. Czy to z pogaństwa, czy to z judaizmu. I trzeba pamiętać o tym, że w judaizmie kalendarz rozpoczyna się, nowy rok rozpoczyna się we wrześniu. Z tym, że kalendarz żydowski posługuje się kalendarzem księżycowym i ta data rozpoczęcia nowego roku zmienia się. Czasem bywa to pod koniec września, czasem bywa w środku września, czasem bywa na początku września, różnie to bywa. W 2026 roku wydaje się mi, że święto nowego roku żydowskie przypada 11 września. I ten nowy rok był liczony od daty stworzenia świata. To jest według rachuby hebrajskiej, prawda, mamy dzisiaj 5000 któryś rok stworzenia świata i kiedy cesarz Justynian wprowadzał nowy kalendarz, nowy indykcjon, nowy rok, można powiedzieć, to również wprowadził to nie piąty rok czy dziesiąty rok panowania cesarza takiego albo takiego, ale już nadał temu chronologicznemu wydarzeniu wątek biblijny, dlatego że określił ten rok jako rok od stworzenia świata. Na zachodzie w kalendarzu juliańskim, który jeszcze wówczas funkcjonował, w V wieku zaczęto właściwie już jak gdyby bardziej faworyzować okres od narodzenia Chrystusa. To był łatwiejszy okres do policzenia i jeden z rzymskich astrologów, Dionizy zdaje się, wyliczył, prawda, datę zerową, kiedy narodził się Chrystus i właściwie w Cesarstwie Rzymskim funkcjonowała data od narodzenia Chrystusa, rok i rok od stworzenia świata. No, oczywiście po upadku Bizancjum ten bardziej praktyczny okazał się kalendarz związany z liczeniem daty od narodzenia Chrystusa, nie od stworzenia świata. Dlatego, że rok od stworzenia świata, który wyliczyli Bizantyjczycy, nie pokrywał się z tym, który wyliczyli Hebrajczycy. Więc w tym wypadku, jak wiemy i jak dzisiaj możemy stwierdzić, ten okres liczenia od narodzenia Chrystusa stał się taki bardziej ważny, bardziej użytkowy, można powiedzieć. Natomiast w cesarstwie bizantyjskim, w tej wschodniej części, aż do XV wieku używano tego kalendarza Justynianowego, kiedy nowy rok rozpoczynał się 1 września. Na Rusi, aż do reform Piotra Wielkiego, Ruś przyjęła chrześcijaństwo z Bizancjum i na Rusi ten rok funkcjonował, czyli rok, który rozpoczynał się we wrześniu, funkcjonował właśnie aż do wieku XVIII, mniej więcej do roku 1700. Natomiast reformy Piotra Wielkiego, jak wiele innych zdarzeń, doprowadziły do tego, że przyjęto ten kalendarz juliański, to wówczas jeszcze nie gregoriański, czyli który już na zachodzie była reforma ta gregoriańsko-juliańska, nazwijmy to, tak, ale do wieku XVIII na Rusi funkcjonował kalendarz, który rozpoczynał się 1 września i był to właściwie nowy rok. Nowy rok w kontekście i państwowym, tak jak to było w Bizancjum, do XV wieku i nowy rok cerkiewny i my mamy wiele hymnów, wiele troparionów, prawda, które absolutnie wskazują na rozpoczęcie nowego cyklu, na rozpoczęcie nowego roku i prośbę o błogosławieństwo Boże na ten nowy indiktion, który stał się też nowym letom, tak? Na czalu indykta, jeżeli jest nowego goda, też uzyskał pewien wymiar swój ikonograficzny, który przedstawia Chrystusa czytającego proroka Izajasza w Nazarecie, które nazywa się, ikona nazywa się letoprilożenie. Tak, a więc ten rok był stworzony jako czy początek roku 1 września jako początek roku państwowego, ale został absolutnie gdyby włożony w ramy życia cerkiewnego i stał się rokiem cerkiewnym, gdzie wiele modlitw jest czytanych właśnie pod kątem błogosławieństwa na następujący nowy rok.
2: Skoro wiemy już, czym jest początek roku cerkiewnego, pojawia się pytanie o datę. Dla wielu osób 14 września może być datą nieco zaskakującą, zwłaszcza że w zależności od używanego kalendarza ta sama uroczystość przypada w innym dniu. Czym właściwie różni się kalendarz juliański od gregoriańskiego?
3: Kalendarz juliański, ten, który funkcjonuje w naszej cerkwi, jest po prostu opóźniony o 13 dni względem kalendarza gregoriańskiego. I kiedy my w kalendarzu naszym państwowym, nazwijmy to tak, mamy 14 września, to w kalendarzu cerkiewnym mamy 1 września. I to jest cała filozofia, prawda, tej różnicy. Więc nowy rok w zasadzie jest zawsze 1 września, tak, według naszych ksiąg liturgicznych. Natomiast w chronologii współczesnej, której my posługujemy się na co dzień, w rzeczywistości jest to 14 września. Więc tutaj nie ma większej jakiejś filozofii. Właściwie wszystkie święta, które są obchodzone w cerkwi prawosławnej, w naszej i wielu innych zresztą, opóźniają się o 13 dni względem świąt w Kościele Zachodnim, w Kościele Rzymskokatolickim. Na przykład Boże Narodzenie jest u nas 7 stycznia, ale w naszej minieji, w naszej księdze liturgicznej jest to 25 grudnia. Tak samo i inne święta, które mają swoją datę stałą, względem zachodniego kalendarza są opóźnione o 13 dni i tutaj, prawda, żeby życie skomplikować, nowy kalendarz tam, używany w takim życiu politycznym, życiu codziennym, prawda, sytuuje nowy rok cerkiewny, prawda, 1 września, ale w rzeczywistości według naszej rachuby jest to 14 września.
2: Często pojawiają się takie określenia jak stary styl i nowy styl. Co dokładnie oznaczają te pojęcia i skąd się wzięło ich zastosowanie w życiu cerkwi?
3: Stary styl i nowy styl stosowane są wobec kalendarza juliańskiego i kalendarza gregoriańskiego. Kalendarz cerkiewny, który rozpoczyna się 1 września, jest już odrębną sprawą i tutaj my ją zostawiamy na boku, dlatego że my ją wyjaśniliśmy w jakiś sposób. Tak, natomiast stary styl i nowy styl jest to po prostu kalendarz albo juliański, albo kalendarz gregoriański. Pod koniec XVI wieku, w 1582 roku, zdaje się, na Zachodzie miała miejsce reforma kalendarza juliańskiego. W Cesarstwie Rzymskim obok tego kalendarza bizantyjskiego, który rozpoczynał się 1 września, funkcjonowało, jak powiedzieliśmy wcześniej, wiele kalendarzy i funkcjonował też kalendarz juliański, czyli cesarza Juliana sprzed narodzin jeszcze Chrystusa, który dosyć dokładnie określał, jak gdyby, ruch. No dzisiaj wiemy, że Ziemi wokół Słońca, ale wówczas myślano odwrotnie, że to Słońce wokół Ziemi krąży, prawda? I ten cykl miał 365 dni i 6 godzin. To był cykl, możemy powiedzieć, który dokonywał się roczny, tak? Słońce obiegało Ziemię. Właściwie to jest Ziemia kręciła się wokół Słońca i zamykało się w tym cyklu. Tak, i wtedy było i wiosna, zima, jesień, lato, w zależności od położenia geograficznego. Okazało się jednak, że ten kalendarz nie jest aż tak dokładny. Że to nie jest 365 dni i 6 godzin, a jest to 365 dni, 5 godzin i 48 minut. Czyli ten cykl jest nieco mniejszy, nieco krótszy niż 6 godzin. I właściwie w ciągu takim, rocznym jest mało zauważalny. I dlatego też ustalono rok przestępny. Tak, właściwie rok przestępny ustalono jeszcze wcześniej. Ale ta różnica 12 minut w ciągu kilku wieków spowodowała to, że w XVI wieku zauważono, że ten gdyby kalendarz, ruch Ziemi wokół Słońca w rzeczywistości nie odpowiada temu, co kiedyś założono. I naprawiono ten kalendarz. Czyli przeskoczono 10 dni. W XVI wieku, pod koniec XVI wieku była to różnica, te 12 minut, o których mówiliśmy, to była różnica, spowodowała to, że 10 dni, gdyby nastąpił przesunięcie wobec tego roku zwrotnikowego. W zachodniej części cesarstwa, prawda, naprawiono ten błąd, natomiast we wschodniej nie naprawiono tego błędu. I ta różnica, te 12 minut, które na zachodzie gdyby korektowano, na wschodzie nie korektowano, doprowadziło do tego, że ta różnica dzisiaj wynosi 13 dni. Za kilkadziesiąt, a może około za 100 lat mniej więcej, nie pamiętam w którym roku, ta różnica będzie wynosiła 14 dni. A więc ten kalendarz będzie się spóźniał. A więc nowy kalendarz to jest po prostu kalendarz gregoriański, tak zwany, tak? Natomiast stary kalendarz to jest kalendarz juliański, którym posługuje się część cerkwi prawosławnych na świecie, prawda? Część zaś posługuje się kalendarzem tak zwanym nowo-juliańskim, czyli już tym naprawionym w 10-13 dni, ale gdyby kroczącym drogą świąt paschalnych nawiązujących do starego kalendarza.
2: Pozostając jeszcze myślami przy początku roku cerkiewnego, jego pierwsze dni kierują nas nie tylko ku święcie Narodzeniu Bogu Rodzicy, ale również ku postaci świętego Symeona Słupnika. Kim był ten święty i co sprawiło, że jego życie stało się tak wyjątkowym świadectwem wiary?
3: Święty Symeon Słupnik był mnichem syryjskim, który żył na przełomie wieku V i VI, i w okresie, kiedy formował się kalendarz, jego pamięć po prostu obchodzono 1 września. Czy to był początek roku, czy to tego początku nie było, w każdym bądź razie jego pamięć ustanowiono, czy to być może ze względu na informacje, które mówiły o jego śmierci, w każdym bądź razie po prostu jego pamięć obchodzono 1 września. I kiedy tenże 1 września stał się oficjalnie nowym rokiem, prawda, no to więc jego stał się tym świętym, który tego w tym dniu no, był, którego pamięć wspominano. Święty Symeon Słupnik jest postacią bardzo żywą, barwną i dosyć dobrze znaną. Otóż jego życie zostało opisane przez błogosławionego Teodoreta z Cyru, który znał osobiście Symeona Słupnika i który opisał w swoim dziele życie ascetyczne 33 ascetów, zdaje się, w tym 3 kobiet, właśnie z regionu, z którego pochodził. A święty, błogosławiony Teodoret, biskup Cyru, pochodził z Antiochii. Właściwie Antiochii Syryjskiej, był Syryjczykiem, był człowiekiem uczonym, jest to ojciec cerkwi, jest to historyk, który napisał historię cerkwi, który uczestniczył w 3 Soborze Powszechnym, uczestniczył też w 4 Soborze Powszechnym. Można byłoby dużo mówić o jego tym, o jego zaangażowaniu teologicznym, nie zawsze udanym, nie zawsze szczęśliwym i w jakiś sposób też skrzywdzonym. Tak, niemniej jednak był to człowiek bardzo uczony i był zafascynowany postawą mnichów, którzy żyli wokół Antiochii. I wśród nich był właśnie Symeon, który urodził się w roku 390, był synem rolników, pasu owieczki, jak to w większości bywa, prawda, w życiu takim śródziemnomorskim i właściwie syryjskim. Był ochrzczony w dzieciństwie i pewnego razu, jak opowiada Teodoret, zresztą inne żywoty też o tym mówią, natomiast mi się wydaje, że takim najbardziej wiarygodnym, najbardziej takim opisem mówiącym bardzo dokładnie o Symeonie właśnie jest Teodoret. Więc będąc synem rolników, pasł owieczki i kiedy zimą, prawda, tych prac nie było dużo, chodził do cerkwi i w pewnym momencie usłyszał słowa Ewangelii o błogosławieństwach, czyli błogosławionych tych, którzy płaczą, tych, którzy są nieszczęśliwi i tak dalej. I poprosił jednego z ludzi, aby wyjaśnił, kim są ci ludzie, prawda, błogosławieni. I ten wyjaśnił mu, że są to ludzie, którzy płaczą, którzy opłakują swoje grzechy, którzy starają się dojść prawdy Bożej. I od tego momentu zaczyna się zaangażowanie Symeona w jego życie duchowe, próbuje wstąpić do monasteru, obwiązuje się takimi sznurkami z bambusu, które kaleczą jego ciało. Mnisi w monasterze, gdzie on mieszka, nie bardzo chcą go tam przyjąć, dlatego że no, jego gdyby taki ascetyzm jest dosyć ekstremalnym. Potem zamieszkuje w pustej studni, w cysternie, w której nie ma wody, prawda, taka forma ascezy dla nas dzisiaj wydaje się dosyć dziwna, niemniej jednak w tamtym okresie i w wielu miejscach dzisiaj w Egipcie takich ascetów my spotkamy wśród mnichów koptyjskich. Mnisi z tego monasteru, gdzie on przebywał, szukają go, prawda, spróbują odnaleźć, dlatego że igumen tego monasteru miał widzenie o tym, że zaginął Symeon. Proszą, aby wrócił do monasteru, wraca na jakiś czas do monasteru. Niemniej jednak ten jego ekstremalny ascetyzm wzywa go na pustynię i zamieszkał on w jednej z miejscowości, a właściwie obok miejscowości skalnej, takiej, gdzie zaczął modlić się. Jego ascetyzm zaczął przyciągać wielu ludzi. Jadł bardzo rzadko, bardzo mało jadł. Teodoret opisuje, że przyjmował posiłek tylko raz w tygodniu. Więc zaczęły do niego przychodzić różni ludzie i według tego opisu okazuje się, że przychodzili z bardzo wielu miejsc. Z Syrii, z Hiszpanii, z Galii i z Rzymu. I w Rzymie jego ascetyzm stał się bardzo mocno znany. Nawet wykonano pewną figurkę, która gdyby nawiązywała do Symeona. I ci ludzie, którzy do niego przychodzili, też byli, stali się dla niego pewnego rodzaju ciężarem. To jest, chcieli dotknąć świętego człowieka, odzianego w skóry, w ubranie skórzane. I Symeon właśnie, aby jak gdyby uciec od tego, tej pobożności z tych wiernych, którzy przychodzili do niego, prosili o porady, postanowił zamieszkać na słupie, na skale. Zbudował taki słup, ustanowił i na tym słupie stał tyle, ile mógł. Przywiązywał siebie do deski, tak aby wznosić modlitwę i z tego słupu rozmawiał z ludźmi. I Teodoret mówi o tym, że bardzo miło rozmawiał z ludźmi, pocieszał ich, dawał porady, czasem krzyczał, czasem jak gdyby przywoływał do porządku. Przychodzili do niego różni ludzie, bardzo często byli to poganie, którzy chcieli zobaczyć świętego człowieka. I ten słup urósł, może nie w znaczeniu tym fizycznym urósł, nie w sposób naturalny, a po prostu prosił on, żeby ten słup mu jeszcze podwyższano. I ten słup mu podwyższano i on osiągnął wysokość kilku metrów i z tego słupa, prawda, coraz wyższego, Symeon rozmawiał z ludźmi. Teodoret w swoim opisie o tychże ascetach opowiada, że spotkał Symeona, słupnika, był zafascynowany jego postawą i przekonywał swoich czytelników, pisząc tenże tekst o mnichach syryjskich, prawda, że to nie jest rzecz zmyślona. Ja sam widziałem tego człowieka. Był bardzo miły w rozmowie z ludźmi, prawda, i z nim również. I Teodoret opisuje, że on był duchownym, potem był biskupem, a prawdopodobnie był, my nie wiemy, czy Teodoret, kiedy był u Symeona, czy był biskupem, czy był kapłanem, prawda, w każdym bądź razie Symeon powiedział dla ludzi, którzy go otaczali, idźcie, weźcie błogosławieństwo kapłańskie duchownego, czyli Teodoreta. I Teodoret opowiada, że naród go mocno ścisnął, aż prosił o to, żebyś odeszli od niego. Jak gdyby tak szukali pewnego wspomożenia Bożego. Symeon właściwie rozpoczął nową formę ascezy, życia na słupie, stolpniczestwa. I był pierwszym, który taką formę zastosował. Po nim następowali jeszcze inni naśladowcy jego. Niemniej jednak on był pierwszym i z opisów w innym żywocie mowa jest o tym, że niektórzy z braci jego jak gdyby pokazali, że dlaczego ty prowadzisz w ten sposób ascezę. Takiego nikt jeszcze nie prowadził, a ty zaczynasz jakoś tutaj wprowadzać nowości. Prawda? No i okazuje się, że tradycja życia ascetycznego, cerkiewnego, ona jest dosyć żywa i to, że Symeon zamieszkał na słupie, dało początek pewnej formie ascetycznej. Zmarł w roku 459, został pochowany obok miejsca, w którym wiódł swoje życie estetyczne, czyli obok tego słupa. No i oczywiście stał się bardzo znanym, był już znanym za życia w wielu miejscach, a po jego śmierci w wielu miejscach pojawiły się świątynie, które były zbudowane w jego cześć. U nas też jest jedna świątynia, która zbudowana jest w jego cześć i znajduje się ona w Brańsku.
2: Można powiedzieć, że na początku roku cerkiewnego spotykają się dwa bardzo różne wątki. Rozpoczynamy nowy cykl, a jednocześnie wspominamy świętego Symeona Słupnika, który całe swoje życie poświęcił duchowej walce i pracy nad sobą. Czy możemy potraktować to jako swego rodzaju zachętę również dla nas do rozpoczęcia własnej pracy nad sobą?
3: Tak. Właściwie teksty liturgiczne, które pojawiają się w tym dniu, czyli 1 września, w naszym kalendarzu to 14 września, będziemy je słyszeć, nawiązują do nowego cyklu, nowego roku. Nawiązują do prośby o błogosławieństwo Pana Boga wobec naszych potrzeb, wobec naszych rzeczy, które potrzebne są w życiu. I można tutaj wspomnieć jeszcze o czytaniu apostolskim. Otóż czytanie apostolskie tego dnia związane jest, czytany jest fragment pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza poucza go o wielu rzeczach. I między innymi poucza go o tym, aby modlić się za władze państwowe i słuchać się władzy państwowej. I ten wątek właściwie, który istnieje, czy jest zapisany w liście apostoła Pawła do Tymoteusza, on też wszedł jak gdyby na stałe do naszych próśb, do naszych ekteni. I tutaj ja przeczytam fragment ekteni, która jest wygłaszana, sługuba ekteni, która jest wygłaszana i w czasie liturgii, w czasie tak samo innych nabożeństw. Ja może ją przeczytam po polsku. Jeszcze módlmy się o zachowanie w opiece Bożej naszej ojczyzny, za jej władzę zwierzchnię i wojsko Chrystusa miłujące, abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne życie we wszystkiej pobożności i czystości. Więc ten fragment właściwie jest to żywe wyjęcie słów albo zastosowanie słów apostoła Pawła. Oczywiście apostoł Paweł nie mówił o wojsku Chrystusa miłującym, tak? To już dziś współczesne wprowadzenie. Natomiast mówił o zachowaniu opiece Bożej Ojczyzny, o to, abyśmy prowadzili ciche i spokojne życie w pobożności, abyśmy modlili się za władzę. A więc możemy powiedzieć rzeczywiście, że te nabożeństwo pierwszego dnia nowego roku jest związane z tym, abyśmy pracowali nad sobą, abyśmy prosili Bożego błogosławieństwa, jak ci ludzie, którzy przychodzili do świętego Symeona Słupnika, aby ich pobłogosławił. Więc jest to pewnego rodzaju forma gdyby zachęcająca do ascetyzmu, aczkolwiek, prawda, święty Symeon nie był specjalnie naznaczony na ten pierwszy dzień nowego roku, a to, że jest pamięć jego obchodzona w tym dniu, jest to tradycja jeszcze starsza, sięgająca czasów, kiedy 1 września jeszcze nie był początkiem roku, ale już funkcjonował jakiś kalendarz martyrologion, prawda, gdzie umiejscowiano poszczególnych świętych, poszczególnych ascetów, mężów, cesarzy też świętych w kalendarzu, aby ich pamięć była czczona. No, a tak się zdarzyło, że ta pamięć 1 września, czy pamięć świętego Symeona była świętowana 1 września, a dzisiaj jest, jak gdyby, no, ze względu na tą formę przejścia, różnicy kilku dni, jest 14 września obchodzona.
2: Na koniec chciałabym zapytać o czas w jeszcze szerszym znaczeniu, bo Cerkiew rozpoczyna nowy rok liturgiczny, ale przecież chrześcijańskie rozumienie czasu jest związane nie tylko z jego upływem, ale także z oczekiwaniem na Królestwo Boże. I często mówi się na przykład, o jak ten czas szybko leci, albo o już kolejny tydzień za nami, niedawno był poniedziałek. Jak chrześcijanin powinien patrzeć na mijający czas?
3: Chrześcijanin powinien dziękować Bogu za każdy przeżyty dzień. Na naszych modlitwach wieczornych które czytamy, które słuchamy w Radiu Ortodoksja. Tak, bardzo często pojawia się ten wątek dziękowania Bogu za miniony dzień i na to, aby Pan Bóg posłał na następującą noc, prawda, odpoczynek ciału, prawda, i podziękowanie za ten miniony okres. Więc dla funkcjonowania człowieka, życia ludzi, potrzebny jest pewna forma organizacji. Ten wątek podziału dnia czy tygodnia na 7 dni wynika z biblijnej zależności, nawiązujący do tworzenia świata. Natomiast porządek roku jest związany z cyklem, który od dawna ludzkość zaobserwowała, czyli obiegu Ziemi wokół Słońca. Właściwie wcześniej to myślano o odwrotnym zjawisku ciał niebieskich, prawda, które umiano określić. I w tym też okresie należało w jakiś sposób uporządkować życie liturgiczne. A więc w tym kontekście życia rocznego nadano też wymiar liturgiczny, wymiar, kiedy na wszystko jest czas. Na radość, na pokutę, Wielki Post, na radość zmartwychwstania, na życie, poświęcanie się pracy, prawda, inne okresy. A więc w tym kontekście każdy dzień życia chrześcijanina jest ważnym dniem i za ten każdy dzień my Panu Bogu dziękujemy i tak chyba powinniśmy dalej funkcjonować.
2: I tym akcentem zakończymy nasze dzisiejsze radiowe spotkanie. Serdecznie dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. Moim i Państwa gościem był dziś ojciec Andrzej Kuźma, wykładowca prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dziękuję, sława Jezusu Chrystu.
3: Dziękuję również, sława na wieki.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś poniedziałek, 14 września według nowego stylu. Dziś przypada liturgiczne wspomnienie świętego Symeona Słupnika, świętej Marty, matki świętego Symeona, świętego Aitala, diakona z Persji, świętego Ammona, świętej Kalisty z Nikomedii, świętego Ewoda z Nikomedii, świętego Hermogena z Nikomedii oraz świętego Jozue, syna Nuna. Przed mikrofonem Jakub Smolej. Zapraszamy na dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o uroczystościach mających miejsce w cerkwi w Sokółce oraz w cerkwi w Szczytach Dzięciołowie w dzień świętego Jana Chrzciciela. Dwunastego września w Sokulskiej Cerkwi odbyły się uroczystości ku czci świętego Aleksandra Newskiego, patrona miejscowej cerkwi. W boskiej liturgii uczestniczyli duchowni z parafii dekanatu sokulskiego oraz duchowni zaproszeni z innych parafii. Nabożeństwu przewodniczył ksiądz mitrat Grzegorz Misijuk z białostockiej parafii świętego Jerzego Zwycięzcy. Podczas kazania przypomniano życie i działalność świętego Aleksandra Newskiego, podkreślając jego pobożność, odwagę, mądrość i dążenie do pokoju. Zwrócono także uwagę na znaczenie wychowania dzieci w wierze. Po nabożeństwie odbyła się uroczysta procesja. Proboszcz sokulskiej parafii ojciec Włodzimierz podziękował duchowieństwu i wiernym za wspólną modlitwę. W dniach 10 i 11 września w cerkwi w Szczytach Dzięciołowie obchodzono święto ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela. Uroczystości rozpoczęło czwartkowe całonocne czuwanie, wsienoczne bdzenie, połączone z procesją z płaszczenicą przedstawiającą grób świętego. W piątek odprawiono małe poświęcenie wody oraz akafist do świętego Jana Chrzciciela. Głównym punktem święta była boska liturgia, która się rozpoczęła o godzinie 10.

Homilię wygłosił ksiądz Mirosław Avksietiuk z parafii w Sasinach. Po liturgii odbyła się procesja oraz modlitwa na grobach byłych duchownych parafii. Na zakończenie wierni złożyli życzenia proboszczowi parafii, księdzu Janowi Stepaniukowi oraz jego matuszce z okazji 25-lecia posługi w parafii w Szczytach.

Za nami powtórka dzisiejszych wiadomości, a już po przerwie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, audycja profilaktyczna Julii Ochrymiuk. Zapraszamy do słuchania.

0: Pytanie do duchownego.
1: Dlaczego Apokalipsa nie jest czytana podczas nabożeństw?
0: Odpowiada ojciec Anatol Szymaniuk.
2: Jest to księga tajemnicza. I tak do niej się odnosi cerkiew, i tak do niej się odnosili i wczesnochrześcijańscy pisarze, i później, że nie jest czytana, nie weszła w ten katalog ksiąg czytanych, to uważa się, że były dwa powody. Jeden to, że to jest właśnie księga tajemnicza i ona mówi o czasach ostatecznych, o czasach, które są odległe, o czasach, które nie zawsze są zrozumiałe. Natomiast drugi powód to to, że ona bardzo długo, jako księga tajemnicza, nie wchodziła właśnie w ten kanon ksiąg Nowego Testamentu. A ponieważ była księgą wątpliwą długo, długo, to nie była czytana. A skoro nie była czytana, to i tak pozostało, że nie jest czytana i nikt nie próbuje naruszyć tego porządku czytań wypracowanych w pierwotnym naszej cerkwi chrześcijańskiej. A że jest księgą tajemniczą, to istnieje i jest ona przecież w kanonie ksiąg Nowego Testamentu i nikt nie broni czytania tej księgi, ale tak jak w każdym przypadku, a w tym szczególnie czytania Apokalipsy, należałoby zawsze się kierować do komentarzy ojców naszej cerkwi. Ojców naszej cerkwi, którzy jako święci, jako natchnieni mogą komentować. I zwracajmy się ku tym komentarzom, ku tym tłumaczeniom tych wszelkich opisów wizji świętego Jana spisanych w Apokalipsie, oby nie pójść w jakieś skrajne poglądy. I dlatego cerkiew zawsze będzie zwracała, nasza prawosławna, uwagę na to, byśmy w czytaniu Nowego Testamentu i w próbach komentowania nigdy nie polegali na własnej logice, na własnym rozumie, na jakichś błędnych, współczesnych komentarzach, a wracać i czytać do komentarzy świętych naszej cerkwi, którzy biblistyką się zajmowali już w wczesnym chrześcijaństwie. Do takich chciałbym polecić na przykład świętego Jana Chryzostoma Złotoustego.

W dzisiejszej audycji profilaktycznej rozmawiamy o tym, gdzie szukać pomocy w sytuacji uzależnienia, kryzysu czy innych trudności. W pierwszej części rozmowy z panią Anną Kościuk-Suchocką przyglądamy się działalności poradni profilaktyczno-konsultacyjnej Monar w Białymstoku. Mówimy o tym, do kogo kierowana jest pomoc, z jakimi problemami można zgłosić się do poradni oraz jak wyglądają prowadzone przez nią działania profilaktyczne. To pierwsza część naszej rozmowy. Jej ciąg dalszy poświęcony młodzieży i jej problemom już w kolejnej audycji.

0: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
1: Witamy w kolejnej audycji profilaktycznej. W naszych audycjach rozmawiamy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich, choć nie zawsze jest łatwo o nich mówić. Dziś skupimy się przede wszystkim na młodych ludziach, ich problemach, potrzebach, emocjach, ale też na tym, jak my, dorośli, możemy ich wspierać i odpowiednio wcześnie reagować, kiedy zauważymy, że coś zaczyna się dziać. Będziemy rozmawiać zarówno o samej działalności poradni profilaktyczno-konsultacyjnej Monar, o programach profilaktycznych i spotkaniach z młodzieżą, a także o tym, jak naprawdę dotrzeć do młodego człowieka i sprawić, żeby wiedział, że nie musi ze swoimi problemami pozostawać sam. Dziś naszym gościem jest pani Anna Kościuk-Suchocka, psycholog, profilaktyk, socjoterapeuta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Jest nam bardzo miło. Pani Anna na co dzień pracuje w poradni profilaktyczno-konsultacyjnej Monar. Na początku chciałabym zapytać, co oznacza skrót Monar?
2: Powstała gdzieś tak wspólnie stworzona, szczególnie gdzieś tu przy udziale młodych ludzi, przy okazji powstania pierwszego ośrodka w Głoskowie, który założył Marek Kotański, tak, twórca, założyciel Monaru, i od ponad 40 lat gdzieś już ta nazwa funkcjonuje oficjalnie jako nazwa ogólnopolskiego stowarzyszenia.
1: Jaka jest główna misja poradni Monar?
2: Główna misja poradni Monar to niesienie wsparcia i pomocy ludziom, którzy tego potrzebują. Zajmujemy się jakby wieloma sprawami, natomiast gdzieś tam z racji tego, że nie jesteśmy dużą poradnią, że ta kadra nasza też nie jest jakoś bardzo liczna, no to też jakby skupiamy się na konkretnych trudnościach, tak? Więc jakby do naszej poradni można się zgłosić i przede wszystkim tutaj jakby jedna taka część naszej działalności rozległa, to jest terapia uzależnienia od środków psychoaktywnych innych niż alkohol, czyli mówimy o narkotykach, tak, o takich substancjach. To gdzieś tam w tej części naszej konsultacyjnej jest taka główna nasza działalność. No i oczywiście my bardzo dużą wagę przykładamy do profilaktyki, stąd gdzieś w tej poradnie ta nasza część profilaktyczna jest bardzo rozbudowana i tutaj ta profilaktyka jest też skierowana ogólnie do całego społeczeństwa, szczególnie kierujemy ją do osób młodych i do ludzi, którzy są w otoczeniu osób młodych, do rodziców, do nauczycieli, do różnych grup zawodowych, które gdzieś tam mają taki szczególny wpływ i możliwości działania na rzecz dobra tych młodych ludzi.
1: A kto tworzy kadrę poradni? Co to są za osoby?
2: My jesteśmy niedużą kadrą, natomiast każdy z nas jest, że tak powiem, taki wielowymiarowy. Jakby mamy, no nie tylko pokończone różne gdzieś tam takie oficjalne studia i tak dalej, natomiast no, każdy z nas jest inny, ale my działamy w takich bardzo różnych obszarach, tak? Więc mamy terapeutów uzależnień, mamy psychologów, mamy ludzi, którzy są świetni w prowadzeniu warsztatów i dla rodziców, i w interwencji kryzysowej, tak i socjoterapeutów, więc jakby tutaj każdy z nas gdzieś jest w takiej, ej, polonistkę, prawda, co też czasami się przydaje. Więc tak, jesteśmy niedużą kadrą, ale że tak powiem wielowymiarową, elastyczną, taką, która potrafi gdzieś tam się znajdować przy różnych potrzebach i w różnych działaniach.
1: Z jakiego typu problemami można się do Was zgłosić?
2: To tutaj, tak jak powiedziałam, terapia uzależnienia od środków psychoaktywnych innych niż alkohol. Nie musi to już być od razu terapia w ogóle, jeżeli chodzi o kwestie używania, tak? To mogą się bezpośrednio osoby używające zgłaszać, ale mogą też jakby zasięgnąć i porady i wsparcia osoby, które są w najbliższym otoczeniu, tak? Rodziny, które nie wiedzą, co robić. Więc tak, z taką kwestią jak najbardziej można się do nas zgłosić. Mogą się zgłaszać w ramach tej naszej działalności profilaktycznej i rodzice, i uczniowie szkół naszych białostockich. My tutaj pracujemy też w takim indywidualnym wsparciu psychologicznym z młodzieżą od 12 roku życia. Więc jakby od tego wieku dzieciaki mogły też do nas przychodzić na takie indywidualne spotkania z psychologiem. Ja jakby tutaj w tym obszarze pracuję, tak spotykam się też indywidualnie w takim wsparciu psychologicznym. Z czym się można zgłosić tutaj, jeżeli chodzi o młodzież? Z bardzo różnymi kwestiami. To nie muszą być od razu takie grube życiowe problemy. Sam wiek dojrzewania jest wystarczająco trudny, bardzo dużo zawirowań gdzieś tam u tego młodego człowieka się pojawia. Każdy zaczyna szukać swojej drogi życiowej, zastanawiać się nad tym, kim jest i czego w życiu chce. I z takimi sprawami też można się zgłosić. W wieku nastoletnim bardzo często spada poczucie własnej wartości. Pojawiają się takie szczególne trudności w nawiązywaniu relacji, w utrzymywaniu tych relacji. Pojawia się ta huśtawka emocjonalna, różne nastroje, z którymi też nie do końca młody człowiek wie, jak sobie radzić. To wszystko są powody, z którymi można się zgłosić na takie wsparcie psychologiczne do nas.
1: To więc w jaki sposób można się skontaktować z poradnią? Gdzie szukać informacji?
2: Gdzie szukać informacji? Przede wszystkim wpisać w wyszukiwarce poradnia Monar Białystok i pojawi się nasza strona internetowa. Na naszej stronie internetowej jest dostępna oferta, więc tam też można sobie poczytać, tak, co my tutaj oferujemy, z czym można się zgłosić. I są dostępne nasze numery telefonów i my zawsze bardzo prosimy, żeby umawiać się telefonicznie. Najpierw dzwonić, bo kiedy ktoś przychodzi tak bez umówienia się, to niestety może być taka sytuacja, że akurat wszyscy są zajęci i nikt tej osoby, która przyjdzie, nie będzie mógł poświęcić wystarczającej uwagi i czasu na taką konsultację, więc zawsze najpierw prosimy o telefon. Dzwonić można do nas od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15. Tak, jeżeli nawet się zdarzy tak, że w którymś momencie ktoś nie odbierze telefonu, my oddzwaniamy na wszystkie połączenia, które w tych godzinach są, gdyby któreś nie zostało gdzieś tam odebrane. Zadzwonić i przedstawić swoją prośbę, swoją potrzebę, tak? Więc w taki sposób do nas, przede wszystkim telefonicznie umawiamy się na konsultację, czy dzwonimy po poradę.
1: W tym miejscu warto podać numery kontaktowe. Z poradnią Monar można się skontaktować pod numerami telefonów 856 516 564 lub 608 106 831. Jeszcze na stronie internetowej poradni Monar znalazłam taką informację o hostelach postrehabilitacyjnych. To bardzo ciekawe. Prosimy o przybliżenie idei.
2: To tutaj już jakby nie jest to w ramach działalności naszej poradni, tylko w ramach działalności Stowarzyszenia Monar, bo myślę, że warto też o tym wspomnieć, że Stowarzyszenie Monar jako taka bardzo duża grupa ludzi w całej Polsce prowadzi wiele różnych ośrodków i poradni, wiele różnych placówek, no jakby zajmujących się wsparciem w określonych też gdzieś w określonym zakresie. Prowadzi Stowarzyszenie Monar i poradnia, i poradnie, i ośrodki. Dla nas jest to istotna różnica, chociaż często ludzie, prawda, gdzieś tam mylą, że do nas też często dzwonią już do ośrodka. Dla nas jest to istotna różnica. Poradnia to jest takie miejsce, do którego można przyjść po poradę, można przyjść na sesję, można przyjść na zajęcia, ale tam się nie przebywa. Tam się po prostu korzysta z takiej pomocy przez chwilę i się wraca do swoich jakby zajęć, tak? I terapia na przykład w takim trybie ambulatoryjnym, jak to jest w poradni, jest przeznaczona dla osób, które są w stanie sobie poradzić, tak? Wytrwać gdzieś tam w utrzymywaniu abstynencji, pełniąc jednocześnie swoje role gdzieś tam społeczne, będąc w rodzinie, będąc w pracy czy w nauce. Jeżeli ktoś potrzebuje jednak takiego bardziej intensywnego procesu terapeutycznego, jeżeli ktoś przebywa w takim otoczeniu, w którym jest mu bardzo trudno na przykład utrzymać abstynencję, bo nie wiem, bo jest towarzystwo takie gdzieś bardzo blisko, bo się wszystko kojarzy z tym, to warto wtedy zgłosić się do ośrodka. Ośrodki to są placówki stacjonarne, czyli tam przez jakiś czas się mieszka. My zawsze zwracamy uwagę na to, chociaż to tak się mówi też popularnie, ośrodki zamknięte, ale to zamknięcie się kojarzy, że ktoś kogoś zamyka, jak w więzieniu. Tam nikt nikogo nie zamyka. To człowiek sam podejmuje decyzję, że chce skorzystać z terapii właśnie w takiej formie, że chce zmienić otoczenie, że chce gdzieś zacząć od nowa w innym miejscu. I tam nikt nikogo nie zamyka, tam trzeba samemu się postarać, żeby się dostać do takiego ośrodka, tak, żeby tam znaleźć sobie miejsce. Są też takie właśnie hostele, o których pani mówi, w których gdzieś tam ludzie tak mogą przebywać, no, gdzieś tam do momentu, kiedy będą gotowi wrócić
3: już gdzieś tak do społeczeństwa, do takiego życia, prawda? Więc bardzo różne placówki, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany jakąś konkretną placówką, konkretną formą pomocy, to zachęcam, żeby wejść na stronę główną Stowarzyszenia Monar. Każda też placówka ma swoją stronę, więc można poszukać w internecie i poczytać, czym konkretne placówki Monaru się zajmują.
1: I w tym miejscu stawiamy trzy kropki. Naszą rozmowę będziemy kontynuować w kolejnej, najnowszej audycji profilaktycznej, już za tydzień w poniedziałek. Dziś przybliżyliśmy Państwu działalność poradni profilaktyczno-konsultacyjnej Monar, a za tydzień porozmawiamy o młodzieży, jej problemach i możliwościach wsparcia.

0: Czasami w życiu przychodzą chwile, kiedy trudno poradzić sobie ze wszystkim samemu. Wtedy warto pamiętać, że proszenie o pomoc nie jest oznaką słabości, ale wyrazem troski o siebie i swoich bliskich. Czasem wystarczy rozmowa z drugą osobą, dobre słowo czy wyciągnięta dłoń, aby spojrzeć na trudną sytuację z innej perspektywy i znaleźć siłę na kolejny krok. Nie bójmy się więc mówić o tym, że potrzebujemy wsparcia, bo każdy z nas może znaleźć się po drugiej stronie tej potrzebnej ludzkiej pomocy. I właśnie po to są takie placówki jak poradnia profilaktyczno-konsultacyjna Monar, której głównym celem jest pomoc bliźnim w duchu miłości, tolerancji, dbałości o ludzką godność oraz poszanowania praw człowieka. Wszystkie działania poradni odbywają się w atmosferze życzliwości i troski o każdego, kto się do nich zgłasza, oraz pełnej dyskrecji. Poradnia Monar w Białymstoku jest jedną z placówek ambulatoryjnych realizujących cele statutowe stowarzyszenia, będącą częścią profesjonalnego, integralnego modelu pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim. Rozmawiałam z panią Anną Kościuk-Suchocką, psycholog, profilaktyk i socjoterapeutą. Dziękuję za dziś i do usłyszenia za tydzień.
1: Dziękuję bardzo.

Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest Miasto Białystok.

Na falach Radio Ortodoksja usłyszeliśmy audycję profilaktyczną Julii Ochrymiuk. Drodzy słuchacze, wielkimi krokami zbliżamy się już do końca naszej audycji. Już za chwilę zakończenie programu i modlitwy wieczorne, a tymczasem pieśń Ciebie Boga chwalim.